0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fatima.
0: All right, you know what time it is.
2: O Boże mój, gdzie putuję? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?